Janine, womusu entumi ante sakano, me pacho ene gemsa, ene so baso ne sem, Borussia Mönchengladbach kene Mainz 05, womu game ne eba, entren Frankfurt ne Freiburg, ewe game, Hamburger SV, ene Cologne, enso ewe game, Werder Bremen, ene Osberg enso no, womu game ne eba na fe VAB Stuttgart, womu ene Dortmund, eye 4:30, ene sa game ne baso nti Dortmund game no, eye 4:30 PM 1, yami atuma nde ene so baso, me pacho tine 3 games sakano, ene so betu ya tosu fise be arena no, eho ene bayo folme kusin, womu ete fene RB Leipzig, womu game ne tumye ba saka nofye, womu ete fene,